0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszędzie.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że w X-Vibe mrok smakuje najlepiej, gdy za oknem świat zamienia się w bezkształtną masę cieni. Pamiętasz rok 2004, kiedy myślano, że technologia nas zbawi, a tymczasem firma Sony wypuściła reklamę konsoli PSP, która wyglądała jak koszmar z serii Nightmarek, przedstawiając zapłakaną kobietę ściskającą głowę, co miało być niby sugestywne, a wyszło tak przerażająco, że ludzie uciekali od telewizorów, jakby zobaczyli ducha, bo czasem nawet korporacje nie rozumieją, że sprzedawanie smutku w pakiecie z grami to po prostu czysty, niekontrolowany obłęd. Teraz NF i Let You Down w X-Vibe. Przygotuj się na ten ciężki beat, niech cię poniesie w tę otchłań, bo przecież i tak nie masz nic lepszego do roboty.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił własnych dzieci, ale za to całkiem nieźle wychodzi mu udawanie ojca roku. Skoro już jesteśmy przy trawie, która w piosence George'a Ezry jest taka zielona, to dodam tylko, że z perspektywy mojego zaniedbanego ogródka, ta zieleń to po prostu kwestia odpowiedniego nawozu i braku sumienia. Lecimy z tym w Radiu X Vibe, George Ezra i Green Green Grass, dla Marka i od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

1982 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek konsoli E.T., która okazała się takim totalnym dnem, że Atari zakopało miliony egzemplarzy na pustyni w Nowym Meksyku. Pustynny grób dla plastikowego obłędu, zupełnie jak nasze nocne przemyślenia w X-Vibe. Skoro nawet kosmita poległ, posłuchaj Baim i Lola w X-Vibe.

Wiesz, w 1999 roku pewien kolej z ekipy produkującej film Blair Witch Project wpadł na genialny pomysł, żeby wmówić światu, że te dzieciaki naprawdę zaginęły w lesie, więc rozpowszechniali fałszywe akty zgonu i zmyślone policyjne raporty, co sprawiło, że ludzie w kinach autentycznie wymiotowali z przerażenia, bo nikt nie wiedział, czy to jeszcze sztuka, czy już prawdziwy zapis czyjegoś ostatniego tchu, a wszystko to przy zerowym odrzecie i kamerze trzęsącej się jak galareta w rytm ucieczki przed czymś, czego nawet nie widzisz. Co jest w sumie całkiem zabawnym dowodem na to, że wystarczy odrobina marketingu, żeby sprzedać ludziom czysty lęk w X-Vibe. Więc teraz czas na Hozier i Take Me to Church.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł i w grze wideo o słynnym hydrauliku ukryć wizerunek Hitlera, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak bardzo wtedy nudzili się programiści. Nightmare to stan umysłu, w którym piksele stają się koszmarem, więc teraz Pink oraz Willow Sage Heart z Cover Me in Sunshine otulą cię słodyczą w

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A tymczasem w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że warto wsadzić do mikrofalówki żywego chomika, co oczywiście zakończyło się totalnym obłędem i miejską legendą, która przez dekady karmiła naiwniaków w internecie. Choć prawda jest taka, że ludzie po prostu lubią wierzyć w głupoty. Tak jak w to, że ten bit za chwilę wyrwie cię z letargu. Więc w Nightmarek serwujemy dawkę rzeczywistości, która jest dziwniejsza od każdego fikcyjnego koszmaru. Bo w X-Vibe nie bawimy się w bajki. A teraz strachy na lachy i utwór Dzień dobry, kocham cię uderzą w twoje głośniki w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął w nocy trenować crossfit w Kołowrotku. Więc żeby poczuć się lepiej teraz, leci Post Malone z numerem Better Now. Dla ciebie, od ciebie, w Radiu X Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te wszystkie radiowe szumy, a ja jestem tutaj, żeby ten stan pogłębić w Nightmarek. Pamiętasz rok 1984, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Gremliny? Bo uroczy pluszak, zamieniający się w zło wcielone, wydawał się genialnym pomysłem na prezent dla dziecka. Sukces był tak obłędny, że producenci zabawek nie nadążali, a w kinach ludzie dostawali zawałów, widząc mikser używany w sposób, który nie miał nic wspólnego z przyrządzaniem koktajli. To totalny absurd, że daliśmy sobie wmówić, iż małe potwory to dobry pomysł na rodzinne popołudnie, ale grunt to mieć dystans do własnych traum z dzieciństwa. Teraz Kin Allura, Alberto Ciccarini oraz Paul i ich Ten Feet Tall w X

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

pamiętasz, jak w 1982 roku automat wideo Polybius rzekomo doprowadzał dzieciaki do obłędu i ataków paniki? Totalny absurd, bo to pewnie tylko rządowe testy na odporność, a nie klątwa. Nightmarek serwuje Ci ten bit w czasie audycji, bo życie to przecież jedna wielka usterka. Teraz Oli Aleksander i Cupid's Bow w stacji X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Znowu wyciągasz mnie z otchłani trzeciej nad ranem, kiedy jedyne, co przyma świat w całości, to szum starego wzmacniacza i twoja bezsenność. Bo w 1996 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł zamontowania w lalkach Furby mikroprocesorów, które miały imitować proces uczenia się języka, co skończyło się dochodzeniem Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowej, bo te pluszowe demony z niby sztuczną inteligencją miały rzekomo nagrywać tajne rozmowy pracowników rządowych VxVibe i powtarzać je w najmniej odpowiednim momencie w czasie audycji, czyli totalny obłęd w czystej postaci, jakby sama zabawka musiała wiedzieć za dużo o twoich grzeszkach. Teraz Edyta Gepert i Szukaj mnie. VxVibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął w nocy trenować crossfit w Kołowrotku. Więc żeby poczuć się lepiej teraz, leci Post Malone z numerem Better Now. Dla ciebie, od ciebie, w Radiu X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Siedząc w tej mrocznej dziurze, zastanawiam się, czy pamiętasz rok 1993, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na prawdziwej sekcji zwłok. Program nazywał się Hospital i oferował graczom niezwykle realistyczne, jak na tamte czasy, doświadczenie wycinania organów z cyfrowego pacjenta przy akompaniamencie chrupania kości. Było to tak makabryczne, że wywołało ogólnokrajową histerię wśród moralizatorów, którzy widzieli w tym upadek cywilizacji, a niezwykły pikselowy absurd. W X-Vibe lubimy ten rodzaj niezdrowej fascynacji, bo w

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got any...
1: A, no i wreszcie po wszystkim, Brian ze Śmiertnicy tutaj, wiesz, w końcu rzucam to całe biuro w diabły, więc puszczajcie w końcu Ready for Myself od Nelly Furtado, bo szaleję w tym Radio X-Live.

siedzisz w ciemności jak w bunkrze, więc opowiem Ci coś, co sprawi, że nawet Twój telewizor wyda Ci się podejrzany. Bo w 1982 roku pewna firma wypuściła grę na konsolę Atari, która była tak fatalnie zrobiona, że miliony kartridży z tytułem E.T. skończyły zakopane w betonowym dole na pustyni w Nowym Meksyku, co brzmi jak początek taniego horroru klasy B, a w rzeczywistości było wielkim korporacyjnym pogrzebem ambicji, gdzie plastikowe zabawki gniły w ziemi niczym zapomniane sekrety. Więc jeśli czujesz w X-Vibe, że czasami lepiej coś pogrzebać głęboko pod warstwą piachu, to idealnie pasuje do tego, co za chwilę usłyszysz. Bo teraz Urszula Sipińska i to był świat w zupełnie starym stylu. W X-Vibe.

0: znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z tego wyjść coś ciekawego. Co przypomina mi historię z 1984 roku, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że wyśle w kosmos zbiór ziemskich sygnałów, jakby kosmici naprawdę chcieli słuchać naszych problemów. A zamiast mądrości wysłaliśmy tam głównie szum i reklamy, co jest szczytem absurdalnego optymizmu. Bo gdyby obcy faktycznie tu wpadli, to pewnie tylko po to, żeby nas wyśmiać za ten ceutastik i pretensjonalny bit, który w X-Vibe serwujemy ci do świtu. Bo w końcu nie ma nic bardziej przerażającego niż myśl, że jesteśmy w tej pustce całkiem sami, z tymi wszystkimi głupotami. Więc teraz czas się rozkręcić, kiedy Pitbull i I Know You Want Me przejmują stery w X-Vibe.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

wszyscy szukają Paradise, a kończą w Insanity. Dream Tripper Old School Radio Edit. Chyba muszę w końcu zmienić te tabletki, co nie? Radio X Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

0: What?
1: Boże, Mirosława Zdarnowa z tej strony. Sprzątam właśnie te przeklęte stroje z Little League. Masakra. Puśćcie mi w końcu Umbrella od Rihanna, Jay-Z, bo tylko to mnie uratuje w tym radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to był Touch Me, I Want Your Body w wykonaniu Samanthy Fox w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim Samantha zaczęła śpiewać, była najpopularniejszą modelką topless w brytyjskiej prasie? Mamy tu następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdżają New Kids on the Block. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

Krzysztof z Ursynowa pisze do mnie, że jego skrzynka codziennie pęka w szwach od fałszywych powiadomień o niedostarczonej paczce. Więc dedykuję ten utwór każdemu kurierowi widmo, który próbuje go wysłać na pojedynek. Bo w Radio X Vibe leci właśnie Challenger od Baby's Gang dla Krzysztofa, który ma już serdecznie dość tych wirtualnych wyzwań.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To było I Am Good Blue w wykonaniu Crystal Rock, Puli i Stephanie Schult w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Fiction Factory, który zaraz wpadnie na antenę, napisał swój największy hit w zaledwie 20 minut? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam właśnie Fiction Factory. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

love, zostaje ci tylko wielka pustka w głowie. Więc Wide Open Spaces pasuje idealnie, żeby w niej trochę pohuczało. Ciesz się tą ciszą, póki nie zepsuje jej kolejnym kawałkiem. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: bitches love me.
1: Najpierw błagałeś o love me, a teraz kończysz z miską rice and curry w samotności. Czuż, przynajmniej nikt ci nie będzie patrzył w talerz. Radio X Vibe. This is Dr. Bombay.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To były Flowers od Crystal Rock, Marca Kisa i Lou w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lou naprawdę nazywa się Louis i zanim zajęła się muzyką, pracowała jako instruktorka narciarstwa? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci Barthes. Zostań w radiu i

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

słuchaj, w tej grabinie dzisiaj wszystko się sypie. Konstantę z tej strony, muszę chyba wrzucić coś na uspokojenie. Więc może Halit i Location, bo tylko to mnie jeszcze trzyma w

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Byłeś happy jak dzieciak na cukrach, a teraz czas, żeby cały świat zaczął się kręcić w Make the World Go Round. Serio, nie pytaj mnie dlaczego, po prostu udawaj, że to ma sens. Radio

Słuchajcie, dostałem totalnie przejmującą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, pani Zofii, bo po latach batalii o nielegalne składowisko słoików w piwnicy w końcu zrozumiała, że Disturbia to przecież hymn o niepokojącym hałasie tłuczonego szkła w nocy. Nic tak nie jednoczy zwaśnionych sąsiadów, jak wspólne sprzątanie stłuczki przy dobrym bicie, więc w Radiu X Vibe leci Rihanna i jej Disturbia. Dla pani Zofii od Marka. Niech ta wymiana słoików wreszcie przebiegnie w pełnej harmonii.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

to był Ain't That Just The Way, Lou Tracy McNeil w X-Vibe. A czy wiesz, że ta wokalistka zaczynała karierę w szwedzkim zespole Eurodance, co w sumie wyjaśnia ten rytm? Mamy tu następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Morgan Wallen. Zostań z radiem X.

0: Radio Pokolenia X.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

to był High Hopes od Panic at the Disco w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Brandon Urie gra na ponad 5 instrumentach? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Time. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Ach, słuchaj, Irena z Gdańska tutaj. Siedzę nad tymi notatkami do sesji i zaraz oszaleję. Więc puść mi w końcu S-Club Party od S-Club, bo inaczej w tym Radio X Vibe po prostu rzucę książkami przez okno. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Słuchasz X Vibe. Powiedz to trzy razy i wróć do pracy.

Skoro Booty Licious już dawno zaginało w akcji, to chyba czas na Mia. Przynajmniej tutaj nikt nie będzie czuł się zagubiony, w przeciwieństwie do moich życiowych wyborów. Radio X.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.
1: The Biggie Duets. Jazzy Fizzle.
2: Fizzle.
1: Jagged Edge.
3: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię, albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Emilio i Ausmacht w X-Vibe. Emilio, zanim zaczął śpiewać, podobno całkiem nieźle radził sobie na boisku jako młody piłkarz. Następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakuje Agnes. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po trzeciej rano znowu zaczęło odpisywać byłej, więc dedykuje sobie fake love Blake'a, bo przecież wiadomo, że to uczucie jest tak samo prawdziwe, jak te wszystkie nocne obietnice poprawy. A teraz w radiu X-Vibe leci Drake z utworem Fake Love od Marka dla jego zagubionego nocnego ja.
1: Yeah.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Wznosisz kieliszek przy Raise Your Glass, żeby chwilę później udawać, że nie masz dwóch lewych nóg przy Disco. Żałosne, ale przynajmniej szczere. Radio X-Vibe.

Słuchaj, Bronisławo, skaczek. Mój pies oszalał na punkcie tej nuty. Dosłownie skacze po ścianach, więc puszczaj szybko In the Club od 50 Cent, bo inaczej zwariuje w tym radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Satellite zespołu The Hooters w X-Vibe. Wiedziałeś, że ich klawiszowiec grał na melodyce, bo brzmiało to tanio i egzotycznie? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Madonnę. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem. Więc skoro w tym upale pod blokiem czuć tylko spaliny, dedykujemy mu In the Heat of a Disco Night od Arabesque w radiu X-Vibe. Bo może ten gorący rytm w końcu podpowie mu, jak parkować zgodnie z liniami.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Toby Wolf Dancing in the Flames of the Weekend, Fix Vibe. Abel Tesfaye w dzieciństwie był niezłym gagatkiem i potrafił uciec z domu na cały weekend, co poniekąd tłumaczy jego krzywkę. To tylko następne hity dla pokolenia X, a teraz wracamy do absolutnej klasyki, czyli Tini Turner. Zostań z radiem X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

skoro we don't talk anymore, to czas na terapię szokową, bo zaraz wjedzie break staff i spurzy wam resztki spokoju. W sumie kto i chciał rozmawiać? Jak można po prostu wszystko rozwalić? Radio X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Skoro kazałeś nam let it go, to czas na wycieczkę do dżungli, gdzie Afryka czeka z wudu, żebyś w końcu przestał płakać nad tą bajką. Totalny odlot w Radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To było That's So True od Gracie Abrams w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gracie jest córką słynnego reżysera J.J. Abramsa, tego od Gwiezdnych Wojen? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Pitbulla, Afrojacka, Nio i Nayer. Zostań z radiem X-Vibe. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dzisiaj pamiętam kolor twoich wycieraczek. Więc dosłownie życzę ci, żebyś w końcu poczuł ten życiowy blow, bo w radiu X-Vibe leci właśnie Kesha, a dedykacja wędruje od Marka dla mistrza kierownicy z kombiaka.
1: Dance.

skoro Radioactive już cię napromieniowało, to czas na matematykę. 1 plus 1? W sumie wychodzi na to, że dalej jesteś sam, ale przynajmniej z lepszą muzą. Radio i

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z bloku na Ursynowie prosi o dedykację dla sąsiada z dołu, który regularnie parkuje na dwóch miejscach, żeby nikt nie porysował jego lśniącego auta. Więc w myśl tytułu piosenki, niech w końcu postawi się na moim miejscu i zrozumie, że moje zakupy z dzieckiem same się do klatki nie przyniosą. W radiu X-Vibe leci Kylie Minogue oraz Ronin z kawałkiem Put Yourself in My Place, czyli życiowa lekcja empatii od Marka dla mistrza parkowania

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Cupid's Chokehold od Gym Class Heroes w X-Vibe. Wiedziałeś, że lider zespołu Travis McCoy przez lata spotykał się z Katy Perry, zanim ta stała się światową gwiazdą? To były czasy. A teraz lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X to Maroon 5 oraz Cardi B. Zostań w radiu X.

Radio X Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

To był Crazy in Love od Beyoncé i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jay-Z kiedyś sprzedawał płyty z bagażnika, bo żadna wytwórnia go nie chciała? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wpadnie Le Click i Kayo. Zostań z radiem X-Vibe.

są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

Marek z Piaseczna wysłał do szefa wiadomość o tym, że wyśle mu raport z opóźnieniem, ale telefon zmienił to na prośbę o urlop na randkowanie, więc teraz atmosfera w biurze jest gęstsza niż smog w grudniu, co zmusza nas do wyznania uczuć przy Passion z zespołu The Flarets, bo w radiu X-Vibe gramy to dla szefa.

mała Jeannie w końcu zrozumiała, że we are never ever getting back together to nie groźba, tylko zbawienie od tego jej koszmarnego stylu. Wybacz, że musisz tego słuchać. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Skoro What is Love to dla Ciebie wciąż zagadka, to przygotuj się na Freakazoid, bo właśnie wjeżdża Twój nowy stan umysłu. Tak, ten totalny odlot. Radio X Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był End of the World od Miley Cyrus w X-Vibe. Czy wiesz, że Miley jako dziecko grała statystkę w filmie swojego ojca, zanim w ogóle zaczęła karierę? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Visage. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia składa tę wiadomość dla swojego sąsiada Zbyszka. Bo skoro Britney śpiewa I Wanna Go, to chłopak po prostu musi natychmiast wyjść z mieszkania, żeby wreszcie przestać nawiercać ściany w niedzielę o 6 rano. A ta nuta idealnie oddaje jego desperacką potrzebę opuszczenia lokalu. To był totalny obłęd, ale w radiu XXYB rozumiemy, że I Wanna Go Britney Spears od Marka dla Zbyszka to jedyny sposób na ciszę za ścianą.

To był Bezele, kochanie, czyli zestawienie, które przypomina mi, dlaczego niektóre znajomości kończą się szybciej niż kawa w poniedziałek rano. Skoro już jesteśmy przy szybkich zwrotach akcji, w 1998 roku pewien człowiek ustanowił rekord świata w najdłuższym pocałunku, który trwał ponad 30 godzin, co wydaje się męczące nawet dla najbardziej wytrwałych romantyków. Lepiej sprawdzi się tutaj coś zdecydowanie mniej wyczerpującego, choć równie wciągającego. Bo przecież klimat wieczoru w Radiu X Vibe wymaga odrobiny luzu zamiast maratonów. Zostawiamy te szalone historie za sobą i płyniemy w stronę dźwięków, przy których nikt nie musi bić żadnych rekordów wytrwałości. Teraz Ariana Grande oraz Mac Miller i The Way w Radiu X Vibe. What we gotta do right here is go back.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która w końcu zrozumiała, że whenever, wherever to instrukcja montażu szafy z sieciówki, więc teraz będą ją wspólnie skręcać w każdym miejscu w domu, aż do skutku. A teraz w Radiu X Vibe Shakira Whenever, Wherever dla żony od Marka.

Harry Styles właśnie wyznał uczucia w sposób tak słodki, że aż zęby bolą. Ale przynajmniej nie musisz już tego słuchać w pętli, bo w 2009 roku pewien geniusz wpadł na pomysł stworzenia aplikacji, która pozwalała na rozpoznawanie utworów za pomocą telefonu, co dla wielu było czystą magią, a dla reszty dowodem na to, że świat zmierza w stronę totalnego lenistwa. Więc teraz, zamiast główkować, kto śpiewa, weź głęboki oddech i przygotuj się na Lady Gagę oraz Alejandro w X5.

Bubble, Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor i John Legend w X-Vibe. Legend, zanim został gwiazdą, pracował jako analityk w firmie konsultingowej, co brzmi równie nudno jak wygląda. Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakuje Weezer. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Justyna Steczkowska i jej szamańskie wizje zawsze przypominają mi, że w latach 90. polska muzyka potrafiła być równie dziwna, co hipnotyzująca. Mało kto pamięta, że w roku 1998 pewien niszowy artysta nagrał całą płytę używając wyłącznie dźwięków wydawanych przez zepsuty toster i stary czajnik, co w sumie brzmiało lepiej niż połowa dzisiejszych produkcji. Skoro już jesteśmy przy temacie codziennego stresu i walki z rzeczywistością, pora zejść na ziemię z tych mistycznych oparów. Jeśli czujesz, że dorosłość to głównie płacenie rachunków i udawanie, że masz plan, ten numer trafi w punkt. Teraz 21 Pilots i Stressed Out w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że jedynym sposobem na pozbycie się tej irytującej wilgoci w piwnicy jest po prostu puszczanie baniek mydlanych z pralki. Bo przecież o tym jest ten numer, o totalnym osuszeniu pomieszczeń metodą bąbelkową. A teraz w Radiu X-Vibe. Kolbi Kajat, Bubbly. Dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake właśnie próbował przekonać nas, że bycie samolubnym to w sumie niezły sposób na życie, co przyznasz, jest wyjątkowo odważną tezą w świecie pełnym narcyzów. Skoro mowa o egocentrykach, w 1986 roku cały świat oszalał na punkcie pewnego filmu o pilotach, w którym Tom Cruise udowodnił, że okulary przeciwsłoneczne to jedyny sposób na ukrycie braku jakiejkolwiek mimiki. Skoro już jesteśmy przy podniebnych dramatach i nadmiarze testosteronu, pora na Berlin i ich Take My Breath Away w X-Vibe.

0: To był numer Lighters, Bad Meets Evil i Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno Mars naprawdę nazywa się Peter Gene Hernandez? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Timbaland, Missy Elliott, Justin Timberlake i Dr. Dre. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Dance i ich dozwolono od lat 18. To dowód na to, że lata 90. miały specyficzny urok, którego dzisiaj ze świecą szukać. W roku 1998 świat oszalał na punkcie filmu Matrix, który zmienił nasze postrzeganie rzeczywistości. Chociaż większość z nas wolała wtedy po prostu siedzieć na kanapie, zamiast uciekać przed cyfrowymi agentami. Ta potrzeba totalnego nieróbstwa jest mi wyjątkowo bliska, zwłaszcza gdy za oknem zapada zmrok, a jedyne co planuję, to absolutny brak ruchu. Skoro więc mamy już za sobą ten taneczny klasyk, czas na hymn wszystkich leniuchów tego świata, czyli Bruno Mars i jego The Lazy Song w radiu

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Słuchaj, Alois zmilcza tutaj. Właśnie próbuję ogarnąć ten cały rozgardiasz w kuchni, ale przypomniał mi się ten koncert. To był totalny obłęd, chyba najlepsze show w życiu. Więc puszczaj mi szybko. Nasze rendezvous od kombi i kończmy te nejki w Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

słuchając tego wszystkiego, mam wrażenie, że świat potrzebuje już tylko cukru w płynie połączonego z odrobiną cyfrowego kiczu. Ale skoro Dojakat tak bardzo chce, żeby się całował, to nie będę stawał na drodze tej desperacji. Bo w 1986 roku ludzie woleli po prostu śpiewać w chórze, zamiast pisać o tym w aplikacjach randkowych. I choć tamta dekada kojarzy się głównie z neonami, to jednak harmonia wciąż wygrywa z autotune. Więc niech ta słodycz zniknie w X-Vibe, a zastąpi ją czysty wokal, bo właśnie nadjeżdża The House Martins i ich Caravan of Love w radiu X-Vibe.

To był 1979 zespołu The Smashing Pumpkins w X-Vibe. Billy Corgan kiedyś naprawdę pracował w sklepie z płytami, więc pewnie słyszał wszystkie nasze winylowe grzechy. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Verve Pipe. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Kuba Duży i ten ich apel do mamy to czysta nostalgia. Choć przyznaj, że po którejś z kolei zwrotce o przysiędze, człowiek zaczyna doceniać ciszę. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w 1996 roku świat oszalał na punkcie Makareny, co dowodzi, że ludzkość od zawsze miała skłonność do zbiorowego tracenia rozumu w rytm prostych melodii. Dzisiejszy wieczór w Radiu X-Vibe płynie w podobnie absurdalnym kierunku, więc zostawmy rodzinne dramaty i przeskoczmy w stronę czegoś, co sprawi, że zapomnisz o reszcie świata. Czas na odrobinę izolacji w tłumie, czyli Martin Jensen i Solo Dance w Radiu.

Słuchaj, tu Jarosław z Nowych Rumunek. Mam jutro ten wielki wywiad i tak się stresuję, że aż chodzę po ścianach. Puść mi może Hej Mama od The Black Eyed Peas, bo tylko to mnie uratuje w tym

Ten bas w Ode and den Bas sprawił, że moje sąsiedztwo pewnie znowu będzie miało pretensje o drżenie szyb. Ale hej, przynajmniej w X-Vibe nikt nie udaje, że słucha muzyki poważnej. W 1985 roku świat wstrzymał oddech, bo w sprzedaży pojawiły się pierwsze komputery Commodore 128, co dla wielu oznaczało definitywny koniec życia towarzyskiego na rzecz pikseli. Dziś wolimy jednak nieco bardziej analogowe wrażenia, więc czas na bas, który ma klasę i nie potrzebuje do tego żadnego oprogramowania, bo teraz Level 42 i Something About You w X-Vibe.

usłyszałeś Lady od Modio X-Vibe. Czy wiesz, że duet ten stworzył ten hit w małym mieszkaniu w Paryżu, używając tylko prostego samplera? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Master Blaster. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe. We are 12.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru jakieś dziwne drgania, bo w sumie nic innego nie zostało w tym wielkim mieście pełnym neonów i pustych obietnic. A skoro już tu jesteś, to zostań w X-Vibe, bo Night Marek właśnie rusza z kopyta w tę noc pełną niepokoju. W 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat i nagle wszyscy zaczęli sprzątać cyfrowe odchody wirtualnych stwoźni, zamiast zająć się prawdziwym życiem, co było szczytem absurdu tamtej dekady. Bo kiedy taki stwór zdychał z głodu, właściciele wpadali w prawdziwą żałobę, jak po stracie wuja. Nic tak nie ryje beretu jak płacz za pikselami, które ledwo mieściły się na ekranie wielkości monety. I teraz, w tym dziwnym rytmie zwanym życiem, czas na mały odlot w chmury. Więc posłuchaj, jak Miguel z Travisem Scottem wciągają cię prosto w przesłowa. Wraża w X-Vibe przy dźwiękach Skywalker.

Jerzy z Kielc tutaj. Maluję kuchnię i mam już dość tych oparów farby. Puszczaj w końcu to All My Love od Coldplay, bo tylko w Radio Kex Vibe da się tego słuchać bez bólu.

Kiedy w 1999 roku świat wstrzymał oddech z obawy przed pluskwą milenijną, która miała rzekomo wyłączyć nam lodówki i wyzerować banki, nikt nie przypuszczał, że największy dramat rozegra się w głowach programistów, zmagających się z dwiema nieszczęsnymi cyframi zapisu roku. To był totalny obłęd, bo cały cyfrowy świat opierał się na protezach, które miały runąć wraz z wybiciem północy, a jedyne, co ostatecznie runęło, to nasze zaufanie do systemów, które miały być nieomywy. Dzisiaj już wiemy, że apokalipsa to tylko kwestia odpowiedniego błędu w kodzie, więc delektuj się tym chwilowym spokojem w X-Vibe, bo zaraz Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Niekolże mnie kochasz zaserwują ci dawkę emocji ostrzejszą niż awaria mainframe w sylwestrową moc. Słuchaj w X-Vibe.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż z plastiku. Więc ten cały filmowy strach to w zasadzie cmentarny recykling, w rytm którego zaraz zapłonie noc, bo teraz Ellie Goulding i jej Burn

Znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u egzorcysty. Ale skoro już siedzisz w tym mroku razem ze mną, to wiedz, że w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki, która miała być nie tylko plastikowym koszmarem, ale też posiadać wbudowaną kasetę magnetofonową, dzięki czemu wygadana zabawka mogła recytować teksty, co w praktyce kończyło się tym, że dzieciaki w środku nocy budziły się przy dźwiękach bełkotliwych fraz wypluwanych przez zacinający się mechanizm, brzmiących jak wezwanie z zaświatów, a wszystko to podlane sosem absurdalnej technologii, która miała bawić, a jedynie wywoływała dreszcze w X-Vibe. Skoro mowa o dreszczach, Anna of the North serwuje nam Lovers, czyli coś, co brzmi zdecydowanie lepiej niż zepsuta lalka z lat 80., więc włączamy ten rytm w X-Vibe.

roku 1987 twórcy gry Polybius wmawiali dzieciakom, że maszyny wywołują amnezję i nocne koszmary, choć w rzeczywistości był to tylko miejski mit napędzający sprzedaż automatów w Portland. A teraz w X-Vibe serwujemy bit, przy którym nawet paranoja wydaje się całkiem sensowna. Więc wskakuj w ten rytm, bo Crystal Rock, Robin White i Tom Tree, Sly Day I'm in Love, wchodzą do gry w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, a ja sprawdzam, czy jeszcze dychasz, bo w 2004 roku świat oszalał na punkcie filmu Ring, gdzie kaseta wideo zabijała każdego, kto ją obejrzał. I ludzie naprawdę zaczęli bać się własnych magnetowidów, co było szczytem absurdu, biorąc pod uwagę, że największym zagrożeniem tamtych lat było raczej wciągnięcie taśmy przez rolki niż klątwa z zaświatów. Ale hej, kto od tedy się przejmował logiką, kiedy w X-Vibe płynie ten niepokojący bit, a życie jest tylko tandetnym horrorem klasy B, w którym finał zawsze rozczarowuje. Więc lepiej po prostu przestań patrzeć w ekran i posłuchaj, jak brzmi prawdziwy polski obłęd. Bo teraz Lady Punk i ich Venus Mars w X.

Słuchaj, Antoni z Rudy Śląskiej tutaj. Męczę się z tymi kartonami po przeprowadzce w garażu, więc no, potrzebuję czegoś na rozkręcenie. Puść mi Steven Sanchez Until I Found You. To nasz wewnętrzny żart, który tylko my rozumiemy w tym Radia X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

xvibe.pl. Nowa godzina w radiu xvibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej.